0: 122 MHz Dažniu radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2016. Callum Scott, Dancing on My Own.